duża, budziesz lubić innego muża. Nasza laska leci jak splaszenek.